gdzieś tam. Na uśmiech twój ja czekam dzień co dzień. Na łasku twą, a nie boi mi z ziem. Czekani znam, gdzieś mi doktor pozwydał. Znad każdy den, ja w froncie sem stał. Než vodezou, než vrchní přijde k nám, než pozdraví

we przez nas świecy i stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

0: Nebuď snop a zachovej se jako sop.
1: Nebuď snop a zachovej se jako sop.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.